0: akumaya, moren, akumaya, banana, akumaya, sekun, akumaya, banana, akumaya, moren, akumaya, banana, akumaya, sekun, akumaya, banana, akumaya, moren, akumaya, banana, akumaya, sekun, akumaya, banana, akumaya, moren, akumaya, banana, akumaya, sekun, akumaya, banana, akumaya, moren.
1: Acumaya, 19 horas, 7 minutos.